jasnych widów złego mroku. Coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój

siła moja, już późno chylą się żółte mlecze. Doliny napływa w gór cień, cichy odwieczesz. Już późno miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej.

0: sytuacji na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: 25 białoruskich więźniów politycznych opuściło łagry. Stało się to w wyniku kolejnej wizyty w Mińsku amerykańskiego wysłannika Johna Cole'a. Dyplomata poinformował z kolei, że ze swojej strony Stany Zjednoczone zniosą sankcje wobec dwóch białoruskich przedsiębiorstw. Chodzi o producenta farb Łako Kraska i przedsiębiorstwo meblarskie Biełles Boom Prom. Dodał też, że kiedy wszystkie sprawy zostaną rozwiązane i uzgodnione przez dwie strony, dojdzie do uwolnienia kolejnych osób i dalszego zniesienia sankcji wobec białoruskich firm. Wśród uwolnionych w środę więźniów politycznych znaleźli się m.in. była szefowa niezależnego portalu Tutbaj Ludmiła Czekina, były dyrektor agencji Białopan Dmitrij Nawarzylał, założyciel placówki kulturalnej Art Siedziba Paweł Białowóz oraz muzycy zespołu Tor Band. Mimo dobrych wiadomości, warto pamiętać o trwających nadal represjach politycznych w kraju, uważa prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie, Alesia Zarembiuk.
3: Wielu osobom na Zachodzie się wydaje, to tylko się wydaje, że niby zaczęła się normalizacja relacji. Deportacji to nie normalizacja relacji, kontynuacja represji to nie normalizacja relacji z Zachodem. Niestety w tej płaszczyźnie nic się nie zmieniło oprócz deportacji byłych więźniów politycznych i oby jak najwięcej z nich było uwolnione teraz.
2: W sumie Stany Zjednoczone przyczyniły się do uwolnienia ponad 500 białoruskich więźniów. Sam John Cole uważa, że liczba ta jest znacznie wyższa, ponieważ około 200 kolejnych zostało uwolnionych na mocy dekretów ułaskawiających, podpisanych przez Aleksandrę Łukaszenkę. Obrońcy praw człowieka natomiast wyraźnie zaznaczają, że w międzyczasie za kraty na podstawie artykułów politycznych trafiło mniej więcej tyle samo osób, ile zostało uwolnionych w rezultacie rozmów amerykańsko-białoruskich. Według organizacji Wiasna na Białorusi obecnie jest prawie 900 więźniów politycznych. Kwestia bezpieczeństwa narodowego i potencjalnego zagrożenia ze strony Moskwy pozostaje jednym z kluczowych tematów w polskiej debacie publicznej. W ciągu tygodnia doszło do kilku ataków rosyjskich na Ukrainę, tuż przy polskiej granicy. W niedzielę 13 września w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa pociągu pasażerskiego, który znajdował się 2 km od granicy, na stacji Jagodzin. Pociąg jechał z Kijowa do Warszawy. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Z kolei w czwartek Rosja przeprowadziła kolejny nalot dronów na zachodnią Ukrainę. Jeden z odrzutowych bezzałogowców spadł lub został zniszczony około 4 km od granicy z Polską. Zostały poderwane myśliwce. Na wschodzie kraju zawyły syreny alarmowe, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB. Wojsko zapewnia, że do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło. W ocenie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska Rosja zdecydowała się na nową strategię prowadzenia wojny.
4: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów, czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
2: Tymczasem szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Ołeh Iwaszczenko przekazał, że na terytorium Białorusi już stacjonują pododdziały 101. Rosyjskiej Brygady Rakietowej, która specjalizuje się w wykorzystaniu kompleksu Oresznik. Jednocześnie chór ocenia obecne zagrożenie z kierunku białoruskiego jako niskie i nie widzi oznak przygotowań białoruskich sił do bezpośredniego wejścia do wojny. Natomiast niewykluczone, że ostatnie ataki dronowe blisko polskiej granicy dokonano za pomocą retransmiterów, które znajdują się na terytorium Białorusi. 87 lat temu, 17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, oddziały Rosji Sowieckiej wkroczyły na terytorium II Rzeczypospolitej, wypełniając tym samym postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Cios ze wschodu definitywnie pogrzebał szanse Polski na zwycięstwo w trwającej z niemieckim najeźdźcą wojnie. Dla Polaków wydarzenie to oznaczało zdradę i początek fali represji, deportacji, egzekucji, łagrów. III Rzesze i ZSRR na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. 17 września 1939 roku dla Polaków to nie tylko data sowieckiej agresji na Polskę, lecz symbol tragicznego rozdarcia Rzeczypospolitej między dwóch okupantów, utraty rodzinnych stron przez setki tysięcy ludzi oraz początku deportacji, represji, aresztowań i zbrodni, których konsekwencje naznaczyły kolejne pokolenia, mówi historyk Michał Wołejko.
0: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki, krew, deportacje naszych przodków przede wszystkim. I choćby z tego powodu ona jest dla nas ważna, zwłaszcza dla Polaków, bo powiadam, Polacy byli tą grupą, która była najbardziej narażona na represje sowieckie. W konsekwencji, powiadam, ta data kojarzy się nam z tym zagładą tej Polski kresowej, tak, z Polski, której już nie ma.
2: Dla setek tysięcy polskich rodzin z Kresów, w tym również z dzisiejszej Białorusi, dzień 17 września naznaczył się cierpieniem i utratą ojczyzny. Tymczasem w oficjalnej narracji władz Białorusi wydarzenia sprzed 87 lat przedstawiane są zupełnie inaczej. Reżim w Mińsku wciąż powiela sowiecką interpretację. Wkroczenie Armii Czerwonej było aktem wyzwolenia ziem zachodniej Białorusi oraz zjednoczeniem narodu białoruskiego w jednym państwie. Ponadto dekretem Aleksandra Łukaszenki w 2021 roku 17 września stał się Dniem Jedności Narodowej. To święto państwowe, kolejny przykład demonstracji lojalności Mińska wobec Moskwy, które w praktyce nie cieszy się autentycznym poparciem społecznym. Takie podejście to fałszowanie historii, które wymazuje losy Polaków z Kresów, deportacje do Kazachstanu i na Syberię, rozstrzeliwania oficerów i inteligencji, niszczenie polskich szkół, kościołów i organizacji społecznych.
5: Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł, zagrzmiały

już starty z map wersalski bękar, już wolny Żyd i Białorusin, już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową im wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę sierp, Hakenkreuz i młot.

0: Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W Supraślu spotkali się miłośnicy historii, rekonstruktorzy i pasjonaci dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej. Za nami trzeci festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki. Wydarzenie, które pozwala spojrzeć na przeszłość nie tylko przez karty podręczników, ale także poprzez ludzi, stroje, obyczaje i dawne tradycje. Tegoroczna edycja była poświęcona przede wszystkim kulturze szlacheckiej Rzeczypospolitej obojga narodów. Sarmacja stała się punktem wyjścia do rozmowy mowy o tym, czym były dla ówczesnych ludzi wolność, obywatelstwo, państwo i religia. Wśród uczestników festiwalu byli również rekonstruktorzy z Białorusi. Jednym z nich jest Wasyl Kałacz, który od lat interesuje się historią i tradycją dawnej Rzeczypospolitej.
3: Z Białorusi tu jedna drużyna, ale taka wielka i mocna. Bracia litewska Lisowczycy. Wachmistrzem tego klubu ja jestem. No i tu przedstawiamy akurat szermierkę XVII-wieczną. Skupiamy się w naszej działalności akurat na szermierce, na technikach szermierczych, na technikach boju, różną bronią białą i robimy takie widowisko. Bez wątpienia powiem, że może na poziomie wyższym w całej Polsce mało mamy konkurentów, bo bijemy się bez żadnego zabezpieczenia, bijemy się bez prób przed bitwą i robimy nie tylko widowisko, ale taką bójkę na żywioł.
4: Mam na imię Jola, przyjechałam spod Warszawy, z Pruszkowa. Zajmuję się rekonstrukcją historyczną jakieś 8-9 lat. Odtwarzam żołnierza polskiego, muszkietera XVII-wiecznego. Myślę, że ten ruch rekonstrukcyjny w Polsce jest tak dobrze rozwinięty. Polacy bardzo kochają swoją historię, bardzo lubią opowiadać o niej, lubią świętować wydarzenia historyczne ważne dla Polaków. Myślę, że to też widać zresztą w naszym kraju, że Polacy dbają o swoją historię, pielęgnują ją, świętują ją i takie festiwale historyczne, jaki tutaj się odbył, tak naprawdę mają promować tą wiedzę historyczną, mają zachęcić ludzi do zainteresowania się naszą historią i do pielęgnowania historii, bo Polska ma piękną historię. Ja nawiązałam tutaj mnóstwo fantastycznych znajomości. To są ludzie, którzy naprawdę pasjonują się historią, mają ogromną wiedzę na temat historii, więc to jest taka pasja, która ma pewien sens i wartość. My potrafimy wspólnie się też bawić bardzo fajnie, nie tylko promować historię, ale też spędzać miło razem czas, więc to jest raz, że towarzystwo bardzo takie serdeczne, wspierające się, dwa, klimat taki historyczny, tego obozu historycznego, bitwa, konie, wystrzały, stroje oczywiście historyczne. Ma to w sobie pewną taką magię i jest to bardzo fajny, aktywny sposób spędzania wolnego czasu z taką wartością.
5: Nazywam się Hubert Lepionka. W ramach tej rekonstrukcji jestem muszkieterem Rebel Regimentu, a także i sołtysem grupy Konfrateria Różnych Stanów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. A w pracy zajmuję się archeologiem, jestem muzealnikiem z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Ta rekonstrukcja historyczna w Supraślu jest dla mnie też niezwykłą okazją, jako samemu, że pochodzę z Supraśla, do kultywowania tradycji i historii, która się odbywa, bo Supraśl był takim miejscem Rzeczypospolitej bardzo ważną perłą i w Koronie, i także na Litwie, który łączył różne prądy kulturowe idące z zachodu i wschodu w jednym miejscu. I my tutaj przez tą rekonstrukcję oddajemy hołd historii, która tutaj się odbywała, jednocześnie też popularyzując wiedzę o dawnej Rzeczypospolitej obojga narodów. XVII wiek w historii Rzeczypospolitej to jest wiek tak największej aktywności kulturowej, kulturowej z jednej strony, ale także i powiedzmy potęgi tej kulturowej. To tutaj tworzyła się kultura, która dała podkład do dzisiejszych, tak naprawdę dużej części historii Europy Środkowo-Wschodniej i to, co wtedy tam się działo, zostało wypracowane. Dzisiaj cały czas wszyscy, którzy żyjemy w tej regionie świata, odczuwamy. To, że dzisiaj Polska ma takie bliskie związki na przykład właśnie z Białorusią, z Ukrainą, z Litwą, to właśnie wytworzyło się i skonsolidowało w XVII wieku. I też pod względem samej też kultury, to o czym mówimy, o sarmatyzmie, o tym, o czym mówimy, o wielokulturowości i także tak samo o tolerancji. To jest właśnie wszystko dorobek XVII wieku i XVI też. Więc to wszystko to jest potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc. Bo w ramach tego festiwalu odbywają się nie tylko rekonstrukcje historyczne, ale też i wykłady merytoryczne w bibliotece w Supraślu, gdzie można posłuchać profesjonalistów, historyków, archeologów, którzy się tym zajmują.
6: Nazywam się Kaciaryna Wadanosowa, jestem historyczką oraz autorką wystawy Strój, która trwa teraz w Supraślu. Trwa do 27 listopada. Składa się z 16 strójów różnych epok, też przedstawione na wystawie białoruskie ludowe stroje z różnych regionów. I to jest całkiem moja ręczna praca, haft, krój, szycie, tkactwo, plecienie, ale chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że każdy strój to najpierw badanie historyczne. Dla mnie historyczna rekonstrukcja to najpierw radość. Duża radość, bo tutaj mogę zapomnieć o tym wszystkim, co dręczy mi, męczy w takim codziennym życiu. Ja mogę być albo szlachcianką, albo na przykład jak tu i teraz żołnierką i mogę walczyć na szable, bo zajmuję się też szermierką. To bardzo fajny sposób przeżyć to, z czego składa się takie zwykłe życie. Ja mogę nie czytać na przykład wiadomości z Białorusi w tych czasach, kiedy ja jestem na festiwalu. Ja mogę być inną osobą, chociaż zostaje się mną, oczywiście, ale to super, to świetny sposób zbadać życie innych epok.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii miasteczka Żuprany na Ośmiężczyźnie, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo ze Stachurskim oraz jego przebojowym utworem Typ Niepokorny.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Po nawiązaniu kontaktu z Łupaszką, Zagończyk na początku stycznia 1946 roku wziął udział w naradzie odbywającej się w Zajezierzu koło Sztumu, podczas której major Szędzielarz podzielił podległą mu grupę ludzi na zespoły dywersyjne. Feliks Selmanowicz Zagończyk miał za zadanie stworzyć jeden z nich, wykorzystując do tego celu kontakty konspiracyjne. Zagończyk własny oddział sformował dopiero w marcu 1946 roku. Niewykluczone, że był w tym czasie pochłonięty pracą wywiadowczą. Zorganizowanemu przez Zagończyka patrolowi lub patrolom Łupaszka wyznaczył zadania ekspropriacyjne i propagandowe. Wykorzystując broń zdobytą podczas akcji oraz otrzymaną od Łupaszki, należało zdobyć środki finansowe, mapy, lekarstwa, zorganizować meliny oraz werbować nowych członków. Grupa w składzie: Bolesław Mikulewicz, pseudonim Turwit, Bolek, Jan Bryś, Szczapa, Leszek Krzywicki, Leszek, Tadeusz Wazgo, Tadzik, Jerzy Dulko, pseudonim Deserter, Zbyszek oraz Krystyna Lenkówna, pseudonim Krystyna, dokonali kilku akcji na państwowe przedsiębiorstwa, zdobywając dla kasy organizacyjnej około 235 tysięcy złotych oraz drukując i kolportując 900 ulotek o treści antykomunistycznej. Ulotki były powielane w Sopocie, w mieszkaniu rodziny Wazgów, przy ulicy Wybickiego. W pracy propagandowej patrol wspomagała Janina Wasiłowicz-Smoleńska, pseudonim Jachna, która przepisywała teksty na maszynie. Następnie druk odbijano na prymitywnym powielaczu, które zastępowało lustro. Kolportażem zajmował się m.in. należący bezpośrednio do grupy Zagończyka Zdzisław Christa, pseudonim Mamut. Warto wspomnieć o specyfice pracy Zagończyka. Mobilizując ludzi do działalności dywersyjnej i propagandowej, starał się zapewnić im choć częściowo bezpieczeństwo. Na przykład Janinie Wasiłowicz-Smoleńskiej, Jachnie, nakazał napisać list do rodziców, w którym tłumaczyła swoje przystąpienie do konspiracji, a następnie partyzantki, groźbami ze strony Zagończyka. Sam też kilka takich listów z groźbami sprokurował. Miało to być podstawą alibi w razie aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Janina Wasiłowicz-Smoleńska po latach tak opisywała tę sytuację.
2: Mój tato i Zeus uchwalili, jak mam zeznawać na wypadek aresztowania. Liczyliśmy się z tym, że mogą nas wytropić i aresztować. Ustalili, że będę mówiła, że to Zagończyk zmusił mnie do powrotu do lasu. Zagończyk nie żył i nie mogli mu już nic zrobić. Zresztą on sam przed moim dołączeniem do oddziału przygotowywał taką legendę. Zabierając mnie do lasu, zostawił rodzicom jako alibi listy z pogróżkami i pouczył, aby w razie zatrzymania zeznawali, że byli przeciwni mojemu powrotowi do partyzantki, a ja zgodziłam się wyłącznie pod naporem jego gróźb i z obawy o ich życie. I tak miałam mówić, że Zagończyk mnie zmusił, że rodzice byli przeciwni, że chcieli, żebym się uczyła, że oddział został rozwiązany, bo namawiałam do tego Zeusa.
0: Razem z rodzicami Jachny Zagończyk przygotował legendę. Ustalono, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do ich ponownego spotkania oraz że grożąc bronią, Zagończyk zmusił Jachnę do powrotu do lasu. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemne i Barazyny już za tydzień.

0: Tylko ja.
1: Polskie podróże na Białorusi.
2: Przy mikrofonie Aleksa Szota, witam Państwa. Dziś wybierzemy się na malownicze tereny dawnej Fileńszczyzny, do małego miasteczka leżącego nad rzeką Oszmianką, do Żupran. Ta miejscowość lokowana jest w najwyższej części Wysoczyzny Oszmiańskiej, 10 km od miasta Oszmiany. Sama nazwa osady od wieków budziła zaciekawienie badaczy. Słynny białoruski poeta Franciszek Bachuszewicz w notatce z 1885 roku, zamieszczonej w czasopiśmie Kraj, stawiał hipotezę, że nazwa wywodzi się od mieszkańców dawnych puszcz, żubrów. Inni językoznawcy dopatrywali się tu litewskiego słowa żłobris, oznaczającego sochę, bądź od nazwiska żupra. Najstarsze ślady osadnictwa kryją się jednak na brzegu Oszmianki, gdzie według dawnych krajoznawców znajdowało się starożytne grodzisko. Przez dziesięciolecia w słownikach i encyklopediach powtarzano jedną datę jako oficjalny początek pisanych dziejów Żupran – rok 1407. To wtedy wielki książę Witold miał podarować tę majętność staroście wileńskiemu Wojciechowi Monwidowi. Stulecia później oryginałowego dokumentu, tzw. darczej gramoty z książęcą pieczęcią, przechowywano z wielką pieczołowitością w Pałacu Hrabiów Czapskich w Nowosiołkach. Historyk Czesław Jankowski pisał pod koniec XIX wieku, że właściciele strzegli tego dokumentu jak źrenicy oka i pokazywali go wyłącznie najznamienitszym gościom. Ale dwudziestowieczne badania wskazały, że Żuprany są co najmniej o kilka lat starsze. Polska badaczka Anna Krupska jeszcze w 1976 roku, analizując materiały do biografii Wojciecha Monwida dla Polskiego Słownika Biograficznego, natrafiła na dokument źródłowy z 1403 roku. Wynika z niego, że Monwid otrzymał Żuprany oraz sąsiednie Mirkliszki w dzierżawę już 4 lata wcześniej, czyli pisana historia Żupran jest o 4 lata starsza niż przez wieki sądzono. Kim był ten Monwid? Był pogańskim bojarem litewskim, który po przyjęciu chrztu w kościele katolickim z gorliwością fundował nowe parafie. Jako wpływowy członek Rady Wielkoksiążęcej, zaufany dyplomata księcia Witolda, posuwał do Krzyżaków i do Moskwy, a według kronik to właśnie on prowadził wojska litewskie na pole bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Podobno to za jego sprawą w Żupranach położono podwaliny pod parafię rzymskokatolicką, choć oficjalna struktura datuje się na o wiele późniejszy rok 1550. Wówczas tutejsi ziemianie, Henryk Daukrza i Dołgirt, ufundowali pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Dawniej centrum miasteczka leżało nieco w innym miejscu niż dziś, tuż przy brzegu Oszmianki, gdzie przy moście krzyżowały się drogi ku Zamościanom i Nowosiołkom. Tam też stała pierwsza świątynia, a obok niej działał młyn, tartak oraz dwie karczmy, a 3 razy w roku odbywały się huczne jarmarki. Poprzez małżeństwo Mikołaja Radziwiłła Starego z Zofią Monwidówną około 1460 roku Żuprany przeszły w ręce potężnego rodu Radziwiłłów, stanowiąc jeden z zalążków i fundamentów ich przyszłej wielkiej potęgi. Przez niemal 300 lat miasteczkiem władało kolejno 9 przedstawicieli tego rodu, aż po Karolę Stanisława Radziwiłła, panie kochanku. W XVI wieku przez te ziemię przeszła fala reformacji.

od księcia Bogusława Radziwiła. XVII wiek przyniósł miasteczku ciężkie próby. Podczas wojny z Moskwą świątynia i osada całkowicie spłonęły. O skali zniszczeń świadczy fakt, że gdy w 1652 roku książę Bogusław Radziwiłł dawał żuprany pod zastaw, ich wartość szacowano na 40 tysięcy złotych, a w 1666 zdołał pożyczyć pod ich zastaw zaledwie 24 tysiące złotych. Z pożarem wiąże się jednak niezwykłe wydarzenie. Wysoko nad ołtarzem na belce umocowany był drewniany krzyż. Po opadnięciu płomieni, wśród dymiących zgliszcz, odnaleziono go, był całkowicie nietknięty przez ogień. Ta cudowna relikwia przetrwała do dziś i spoczywa w bocznym ołtarzu obecnej świątyni. Nowy kościół odbudowano w 1692 roku dzięki funduszom córki Bogusława Radziwiła. Pod koniec XVIII wieku, u schyłku Rzeczpospolitej, żuprany i okoliczne wsi były znane jako hrabstwo żuprańskie. Co wydarzyło się tu dalej? Jak powstał dzisiejszy kościół? Jak przetrwał lata komunizmu? O tym w kolejnym programie. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Stachurskim oraz jego przebojowym utworze Typ niepokorny. Stachurski, czyli Jacek Władysław Łaszczoch Stachurski, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów muzyki pop, dance i klubowej, kojarzony również z disco polo. Urodził się 26 stycznia 1966 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Jego przygoda z muzyką zaczęła się w latach 80. Stachurski był wtedy wokalistą rockowego zespołu IF, który później zmienił nazwę na IF Boys. Grupa działała około 5 lat, jednak zakończyła działalność z powodów finansowych. Po rozpadzie zespołu Stachurski został prezenterem lokalnego radia w Pszczynie. To właśnie wtedy zaczął używać pseudonimu Stachurski. Nazwa pochodziła od nazwiska jego wieloletniej znajomej i z czasem stała się jego artystycznym nazwiskiem. Przełomowym momentem był rok 1994. Stachurski nagrał wtedy piosenkę Taki jestem, która była również pierwszym singlem z jego debiutanckiej płyty o tym samym tytule. Od tego momentu rozpoczęła się jego kariera solowa. W kolejnych latach artysta zdobywał coraz większą popularność, nagrywając przede wszystkim muzykę pop i dance. Jego piosenki regularnie pojawiały się w polskich mediach, a on sam stał się jednym z najbardziej charakterystycznych wokalistów polskiej sceny muzyki popularnej. W 2002 roku nagrał tytułową piosenkę do serialu Samo życie. 4 lata później otrzymał słowika publiczności podczas festiwalu w Sopocie za utwór Z każdym twym oddechem. W 2011 roku Stachurski wziął udział w nagraniu piosenki Muzyki Moc, stworzonej z okazji 10-lecia stacji Viva Polska. Utwór, wykonany wspólnie z 11 innymi artystami, zdobył nagrodę Viva Comet. W tym samym czasie nominowany był również jego przebój Dosko, a sam Stachurski otrzymał nominację w kategorii Artysta Roku. Ważnym etapem jego kariery był rok 2015. Od tego czasu Stachurski zaczął nagrywać przede wszystkim muzykę klubową i dance, coraz częściej pojawiając się również na scenie disco polo. W tym samym roku rozpoczął współpracę z DJ-em BBX-em. Razem nagrali m.in. utwory Kieliszki z 2015 roku oraz Essa z 2017. Oba single zostały później wyróżnione platynowymi płytami. Stachurski współpracował także z zespołem disco polo Basta. W 2016 roku nagrali wspólnie piosenkę 8 sekund. W 2018 roku artysta wydał single Szampan i truskawki oraz Angelina. Rok później pojawił się gościnnie w utworze Etyzer z kosmosu braci Figo Fagot. Jeszcze w tym samym roku wydał własny album 2K19, z którego pochodziły m.in. utwory Zimna Lufa i Doskozza. W 2020 roku Stachurski wydał kolejne single Bella Mamacita, nagrany z udziałem hiszpańskiego wokalisty Henrygo Mendeza oraz Ayessa. Do obu utworów powstały teledyski. Skala jego popularności znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży. Szacuje się, że Stachurski sprzedał w Polsce prawie 700 tysięcy kaset i płyt CD. Otrzymał m.in. złote płyty za albumy Finał, Wspaniałe polskie przeboje i 2009, a platynowe za takie wydawnictwa jak 1996, Urodziłem się, aby grać, 1999, Moje najlepsze piosenki, 1 i Trwam. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 6 albumu studyjnego, wydanego w 2000 roku. Jest coverem utworu The One and Only brytyjskiego piosenkarza Chesneya Hawksa. Przed Państwem Stachurski, typ niepokorny.

0: nadniemna i berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemne i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Neapolitańska pieśnia Coren Grato. Zastaniemy się jeszcze u tej południowej atmosfery, ale następna pieśnia użo aranżerowana na orkiestr, bez udziału śpiewaka. A wykonał jej orkiestr pod kierunkiem Ennio Morricone do filmu Divina Creatura 1975 roku. A jej zachałowa geta Parlami d'amore Mario.

Take the L Train i Brooklyn Funk Essentials, zasnowany w 1993 godzie u New Yorku. A już przez moment The Return, nowa ja pieśnia, wiertanie, jak wynik współpracy new yorkskich rapereł Q-Tipa, wychowanego u Queens, i MC Light, narodzonej na Brooklynie. Do pieśni dołączył się tak samo jeszcze jeden newyorski rapier i aktor Mos Def. Kap pobaczyć kadry z miejsca, do jakich odklikują od samej muzyki, gdzie wyrastali, do jakich ja tak samo ciepier już mają możliwość wiertać się o dumkach, zachwoczywają tak samo paglądzieć klip na gatuj.

0: po angielsku i po francusku. Pra wosińskiej liście zaśpiewała u początku programy Edith Piaf. I usią już wiadoma. Witajem wosień, a witajem ja je u miżnarodnej kampanii. Tydzień temu mnoha było pra białoruską mowu i odnosiny da jeje samych Białorusał, to siądnia pa białorusku buduć tolki pieraklady. A u pieśniach i pierakladał, a pracza za halołką nawet nie budzie. Witajem wosień. Zapraszaju.
1: Guillaume Apollinaire. Wosień. Pieraklad z francuskiej Uladzie Alenkiewicza. Проходить скрозь туман, вязковец клыша ноги, за им кульгає вол у восеньский туман, что хутора горнув похилы от знямоги. Вязковец, идучи, спевая про подман, балладу про милость, перстенок и сокреты, як сердца хтось разбил, а под конец заклятье. Эх, восень, восень, ты знов забила лето. Проходять скрозь туман две шерые постати.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: Czerwone gitary przywiali nas u Wosiński park, gdzie drewy robiąca coraz bolż holymi i saramliwa zapluszczwając swoje draulany jawoczy. Niedzie ptuszki na ich siadajuć i tak sama nie traktując już o ich jak miejsca przyjemnych aprabywania, a tolki spyniająca na halinach na jedną chwilinu na pierapynak u nieakreślenej dałżyni ptuszyna apalotu.
1: Tomas Vianslava zamiażuj kanty nientaj czasu miażuj. Pierakład z litowskaj Andreja Hadanowicza. Zamiażuj kanty nienta i czasu miażuj, nie od razu mianiajca sny, gdy blukajuczy w umowach swojoj i czużoj nie wychodziać na jawu jany. Znika sienniaj łachczyny nieholeny twar, znikła z mowy żurba jaje chwoi. Nad rauninaj u śmierci wilgutny pożar i zabramaj ladowy konwój. Odstupaj raźwiazka i chlusić na uzbocz, a u ziemli, od jakich nie uciaczy. Pierakruczywszy globus, ty słuchajesz nocz i kochanie ciała unaczy. Słuchaj szum nieznajomej i rodnej krwi, tylko w joj zastaniesz się pośla, bo odbitka u twoich dziecia pier nie żywi, nie poznajuć niewa i wiolla.

0: W osieniu wam nie zaśpiewał po serbsku Halid Bešić. I odzywające hałasy, że ju wam nie i mnoga tych hałasów. I nie wiadomo już, czy warto w tym gawryć, czy lepsz pogłębić się u samego siebie i zastać się w ciszyni wosińskich wieczorów, jakie przychodzą coraz chudczej i zastają się do nocy, jaka je tak sama pieramagać już będzie dzień. Odwieczna baraćba nie schodzić z naszych waczej i nie choczam, kab zachódka jana odyszła, bo będzie to znaczyć, że i my już stali, tylko uspominam.
1: Edgar Po, Ciszynia, переклад z angielskiej Ганни Янкути. Бывають речі без увасаблення, з життям подвойним, сутностя удвойних. Światło i glina, rzeczywa i cieni dają początek istnieniu ich. Dwie ciszyni jest, bierzcha i mura, duszy i ciała. Pierwsza żywie u ziemlach sumu, u gustoj trawie, u kraj zgadak prabyłoje góra. Ja je nie bój się, jej imię uczura. Такая тиша в особлении мае, и силам зла не оволодать ей. Коли ж однойчи лёс життё зламае, и стрэнеш эльфа на мяжи пустой, день тише, что выходить у дорогу, где не было людей, доверься Богу.
2: Autumn in New York.

Prawo się w New Yorku zaśpiewała Billie Holiday, a ja rozwitwaju się siądnia z wami u siąż taki białoruskiej wosińskiej pieśniaj. Jakby nie wandrować po wielkim świecie, to i tak zausiody wiartajem się u toje miejsca, jako je ciachnie nas swojoj niebacznej silaj. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i astaulaju was Alesiaj Siwochinaj i słowami Ludmiły Siejdarawaj. Do sustreczy. Prosty день.

0: миксы DJ Ricky.
1: Dobry wieczór, witaju was u Indamix, z wami DJ Ricky. Sioniaszni sedhe ta historia składzie na ja z melodii tonkich ryfmał i prastory pami żółkami. Heta muzyka, jakoj nie trzeba kryczać, kab być mocnaj, da statkowa, da zwolić joj prawieści was praz hety wieczar. Zapraszaju na padrychtawany mnoju set DJ Ricky, pojechali!

To była jeszcze jedna godzina Winda Mix. Dziękuję wam za supolne słuchanie, za ciszyniu pamiżłkami i za momenty zasierodzenia na muzycy. Spodziewaj się, że ty set zastanie co z wami na doucha paśla a pośnie habita. Da sustreczył następną sobotu, a 21 godzinie DJ Ricky zapraszają.

jasnych widów złego mroku. Coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się.

miła moja, już późno, chylą się żółte mlecze. Doliny napływa, gór cień, cichy odwieczerz. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej.

Już starty z map persalski Bękar, już wolny Żyd i Białorusin. Już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową im wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę sierp, a Kenkreuz i młot.

0: 17.
1: Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berazyny. Jesteśmy na falach 98.1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99.2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2: Rozmowy i reportaże.
3: Wszystko, co ważne i aktualne.
1: W Supraślu spotkali się miłośnicy historii, rekonstruktorzy i pasjonaci dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej. Za nami trzeci festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki. Wydarzenie, które pozwala spojrzeć na przeszłość nie tylko przez karty podręczników, ale także poprzez ludzi, stroje, obyczaje i dawne tradycje. Tegoroczna edycja była poświęcona przede wszystkim kulturze szlacheckiej Rzeczypospolitej obojga narodów. Sarmacja stała się punktem wyjścia do rozmowy o tym, czym były dla ówczesnych ludzi wolność, obywatelstwo, państwo i religia. Wśród uczestników festiwalu byli również rekonstruktorzy z Białorusi. Jednym z nich jest Wasyl Kałacz, który od lat interesuje się historią i tradycją dawnej Rzeczypospolitej.
4: Z Białorusi tu jedna drużyna, ale taka wielka i mocna. Bracz litewska Lisowczycy. Wachmistrzem tego klubu ja jestem. No i tu przedstawiamy akurat szermierkę XVII-wieczną. Skupiamy się w naszej działalności akurat na szermierce, na technikach szermierczych, na technikach boju, różną bronią białą i robimy takie widowisko. Bez wątpienia powiem, że może na poziomie wyższym w całej Polsce mało mamy konkurentów, bo bijemy się bez żadnego zabezpieczenia, bijemy się naprawdę, bijemy się bez prób przed bitwą i robimy nie tylko widowisko, ale taką bójkę na żywioł.
5: Mam na imię Jola, przyjechałam spod Warszawy, z Pruszkowa. Zajmuję się rekonstrukcją historyczną jakieś 8-9 lat. Odtwarzam żołnierza polskiego, muszkietera XVII-wiecznego. Myślę, że ten ruch rekonstrukcyjny w Polsce jest tak dobrze rozwinięty. Polacy bardzo kochają swoją historię, bardzo lubią opowiadać o niej, lubią świętować wydarzenia historyczne, ważne dla Polaków. Myślę, że to też widać zresztą w naszym kraju, że Polacy dbają o swoją historię, pielęgnują ją, świętują ją i takie festiwale historyczne, jaki tutaj się odbył, tak naprawdę mają promować tą wiedzę historyczną, mają zachęcić ludzi do zainteresowania się naszą historią i do pielęgnowania historii, bo Polska ma piękną historię. Ja nawiązałam tutaj mnóstwo fantastycznych znajomości. To są ludzie, którzy naprawdę pasjonują się historią, mają ogromną wiedzę na temat historii, więc to jest taka pasja, która ma pewien sens i wartość. My potrafimy wspólnie się też bawić bardzo fajnie, nie tylko promować historię, ale też spędzać miło razem czas, więc to jest raz, że towarzystwo bardzo takie serdeczne, wspierające się. Dwa, klimat taki historyczny, tego obozu historycznego, bitwa, konie, wystrzały, stroje oczywiście historyczne. Ma to w sobie pewną taką magię i jest to bardzo fajny, aktywny sposób spędzania wolnego czasu z taką wartością.
6: Nazywam się Hubert Lepionka. W ramach tej rekonstrukcji jestem muszkieterem Rebel Regimentu, a także i sołtysem grupy Konfrateria Różnych Stanów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. A w pracy zajmuję się archeologiem, jestem muzealnikiem z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Ta rekonstrukcja historyczna w Supraślu jest dla mnie też niezwykłą okazją, jako samemu, że pochodzę z Supraśla, do kultywowania tradycji i historii, które się odbywa, bo Supraśl był takim miejscem Rzeczypospolitej bardzo ważną perłą i w Koronie, i także na Litwie, który łączył różne prądy kulturowe idące z zachodu i wschodu w jednym miejscu. I my tutaj przez tą rekonstrukcję oddajemy hołd historii, która tutaj się odbywała, jednocześnie też popularyzując wiedzę o dawnej Rzeczypospolitej obojga narodów. XVII wiek w historii Rzeczypospolitej to jest wiek tak największej aktywności kulturowej z jednej strony, ale także i powiedzmy potęgi tej kulturowej. To tutaj tworzyła się kultura, która dała podkład do dzisiejszych tak naprawdę dużej części historii Europy Środkowo-Wschodniej. I to, co wtedy tam się działo, zostało wypracowane. Dzisiaj cały czas wszyscy, którzy żyjemy w tej regionie, świata odczuwamy. To, że dzisiaj Polska ma takie bliskie związki na przykład właśnie z Białorusią, z Ukrainą, z Litwą, to właśnie wytworzyło się i skonsolidowało w XVII wieku. I też pod względem samej też kultury, to o czym mówimy, o sarmatyzmie, o tym, o czym mówimy, o wielokulturowości i także tak samo o tolerancji. To jest właśnie wszystko dorobek XVII wieku i XVI też. Więc to wszystko to jest potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc. Bo w ramach tego festiwalu odbywają się nie tylko rekonstrukcje historyczne, ale też i wykłady merytoryczne w bibliotece w Supraślu, gdzie można posłuchać profesjonalistów, historyków, archeologów, którzy się tym zajmują.
0: Nazywam się Kaciaryna Wadanosowa, jestem historyczką oraz autorką wystawy Strój, która trwa teraz w Supraślu. Trwa do 27 listopada. Składa się z 16 strójów różnych epok, też przedstawione na wystawie białoruskie ludowe stroje z różnych regionów. I to jest całkiem moja ręczna praca, haft, krój, szycie, tkactwo, plecienie, ale chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że każdy strój to najpierw badanie historyczne. Dla mnie historyczna rekonstrukcja to najpierw radość, duża radość, bo tutaj mogę zapomnieć o tym wszystkim, co dręczy mi, męczy w takim codziennym życiu. Ja mogę być albo szlachcianką, albo na przykład, jak tu i teraz, żołnierką i mogę walczyć na szable, bo zajmuję się też szermierką. To bardzo fajny sposób przeżyć to, z czego składa się takie zwykłe życie. Ja mogę nie czytać na przykład wiadomości z Białorusi w tych czasach, kiedy ja jestem na festiwalu. Ja mogę być inną osobą, chociaż zostaje się mną, oczywiście, ale to super, to świetny sposób zbadać życie innych epok.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii miasteczka Żuprany na Ośmiężczyźnie, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo ze Stachurskim oraz jego przebojowym utworem Typ Niepokorny.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Po nawiązaniu kontaktu z Łupaszką, Zagończyk na początku stycznia 1946 roku wziął udział w naradzie odbywającej się w Zajezierzu koło Sztumu, podczas której major Szędzielarz podzielił podległą mu grupę ludzi na zespoły dywersyjne. Feliks Selmanowicz Zagończyk miał za zadanie stworzyć jeden z nich, wykorzystując do tego celu kontakty konspiracyjne. Zagończyk własny oddział sformował dopiero w marcu 1946 roku. Niewykluczone, że był w tym czasie pochłonięty pracą wywiadowczą. Zorganizowanemu przez Zagończyka patrolowi lub patrolom Łupaszka wyznaczył zadania ekspropriacyjne i propagandowe. Wykorzystując broń zdobytą podczas akcji oraz otrzymaną od Łupaszki, należało zdobyć środki finansowe, mapy, lekarstwa, zorganizować meliny oraz werbować nowych członków. Grupa w składzie: Bolesław Mikulewicz, pseudonim Turwit, Bolek, Jan Bryś, Szczapa, Leszek Krzywicki, Leszek, Tadeusz Wazgo, Tadzik, Jerzy Dulko, pseudonim Deserter, Zbyszek oraz Krystyna Lękówna, pseudonim Krystyna, dokonali kilku akcji na państwowe przedsiębiorstwa, zdobywając dla kasy organizacyjnej około 235 tysięcy złotych oraz drukując i kolportując 900 ulotek o treści antykomunistycznej. Ulotki były powielane w Sopocie, w mieszkaniu rodziny Wazgów, przy ulicy Wybickiego. W pracy propagandowej patrol wspomagała Janina Wasiłowicz-Smoleńska, pseudonim Jachna, która przepisywała teksty na maszynie. Następnie druk odbijano na prymitywnym powielaczu, które zastępowało lustro. Kolportażem zajmował się m.in. należący bezpośrednio do grupy Zagończyka Zdzisław Christa, pseudonim Mamut. Warto wspomnieć o specyfice pracy Zagończyka. Mobilizując ludzi do działalności dywersyjnej i propagandowej, starał się zapewnić im choć częściowo bezpieczeństwo. Na przykład Janinie Wasiłowicz-Smoleńskiej, Jachnie, nakazał napisać list do rodziców, w którym tłumaczyła swoje przystąpienie do konspiracji, a następnie partyzantki, groźbami ze strony Zagończyka. Sam też kilka takich listów z groźbami sprokurował. Miało to być podstawą alibi w razie aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Janina Wasiłowicz-Smoleńska po latach tak opisywała tę sytuację.
2: Mój tato i Zeus uchwalili, jak mam zeznawać na wypadek aresztowania. Liczyliśmy się z tym, że mogą nas wytropić i aresztować. Ustalili, że będę mówiła, że to Zagończyk zmusił mnie do powrotu do lasu. Zagończyk nie żył i nie mogli mu już nic zrobić. Zresztą on sam przed moim dołączeniem do oddziału przygotowywał taką legendę. Zabierając mnie do lasu, zostawił rodzicom jako alibi listy z pogróżkami i pouczył, aby w razie zatrzymania zeznawali, że byli przeciwni mojemu powrotowi do partyzantki, a ja zgodziłam się wyłącznie pod naporem jego gróźb i z obawy o ich życie. I tak miałam mówić, że Zagończyk mnie zmusił, że rodzice byli przeciwni, że chcieli, żebym się uczyła, że oddział został rozwiązany, bo namawiałam do tego Zeusa.
0: Razem z rodzicami Jachny Zagończyk przygotował legendę. Ustalono, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do ich ponownego spotkania oraz że grożąc bronią, Zagończyk zmusił Jachnę do powrotu do lasu. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemne i Barazyny już za tydzień.

0: Du goja.
1: Polskie podróże na Białorusi.
2: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się na malownicze tereny dawnej Fileńszczyzny, do małego miasteczka leżącego nad rzeką Oszmianką, do Żupran. Ta miejscowość lokowana jest w najwyższej części Wysoczyzny Oszmiańskiej, 10 km od miasta Oszmiany. Sama nazwa osady od wieków budziła zaciekawienie badaczy. Słynny białoruski poeta Franciszek Bachuszewicz w notatce z 1885 roku, zamieszczonej w czasopiśmie Kraj, stawiał hipotezę, że nazwa wywodzi się od mieszkańców dawnych puszcz, żubrów. Inni językoznawcy dopatrywali się tu litewskiego słowa żłobris, oznaczającego sochę, bądź od nazwiska żupra. Najstarsze ślady osadnictwa kryją się jednak na brzegu Oszmianki, gdzie według dawnych krajoznawców znajdowało się starożytne grodzisko. Przez dziesięciolecia w słownikach i encyklopediach powtarzano jedną datę jako oficjalny początek pisanych dziejów Żupran – rok 1407. To wtedy wielki książę Witold miał podarować tę majętność staroście wileńskiemu Wojciechowi Monwidowi. Stulecia później oryginał owego dokumentu, tzw. darczej gramoty z książęcą pieczęcią, przechowywano z wielką pieczołowitością w pałacu hrabiów czapskich w Nowosiołkach. Historyk Czesław Jankowski pisał pod koniec XIX wieku, że właściciele strzegli tego dokumentu jak źrenicy oka i pokazywali go wyłącznie najznamienitszym gościom. Ale dwudziestowieczne badania wskazały, że Żuprany są co najmniej o kilka lat starsze. Polska badaczka Anna Krupska jeszcze w 1976 roku, analizując materiały do biografii Wojciecha Monwida dla Polskiego Słownika Biograficznego, natrafiła na dokument źródłowy z 1403 roku. Wynika z niego, że Monwid otrzymał Żuprany oraz sąsiednie Mirkliszki w dzierżawę już 4 lata wcześniej, czyli pisana historia Żupran jest o 4 lata starsza niż przez wieki sądzono. Kim był ten Monwid? Był pogańskim bojarem litewskim, który po przyjęciu chrztu w kościele katolickim z gorliwością fundował nowe parafie. Jako wpływowy członek Rady Wielkoksiążęcej, zaufany dyplomata księcia Witolda, posuwał do Krzyżaków i do Moskwy, a według kronik to właśnie on prowadził wojska litewskie na pole bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Podobno to za jego sprawą w Żupranach położono podwaliny pod parafię rzymskokatolicką, choć oficjalna struktura datuje się na o wiele późniejszy rok 1550. Wówczas tutejsi ziemianie, Henryk Daukrza i Dołgirt, ufundowali pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Dawniej centrum miasteczka leżało nieco w innym miejscu niż dziś, tuż przy brzegu Oszmianki, gdzie przy moście krzyżowały się drogi ku Zamościanom i Nowosiołkom. Tam też stała pierwsza świątynia, a obok niej działał młyn, tartak oraz dwie karczmy, a 3 razy w roku odbywały się huczne jarmarki. Poprzez małżeństwo Mikołaja Radziwiła Starego z Zofią Monwidówną około 1460 roku Żuprany przeszły w ręce potężnego rodu Radziwiłłów, stanowiąc jeden z zalążków i fundamentów ich przyszłej wielkiej potęgi. Przez niemal 300 lat miasteczkiem władało kolejno 9 przedstawicieli tego rodu, aż po Karolę Stanisława Radziwiłła, panie kochanku. W XVI wieku przez tę ziemię przeszła fala reformacji. Syn Mikołaja Starego, hetman Jerzy Radziwiłł o przydomku Herkules, mimo aktywnej agitacji kalwinistów, pozostał wierny katolicyzmowi, jednak jego syn Mikołaj Radziwiłł Rudy stał się przywódcą protestantyzmu w Wielkim Księstwie Litewskim. W swoich dobrach Mikołaj Rudy masowo przekształcał świątynie katolickie w zbory kalwińskie. Los ten spotkał także kościół w Żupranach. Miasteczko stało się centrum protestanckim, gdzie litewscy kalwini odprawiali swoje synody. Batalia o zwrot kościoła trwała dziesięciolecia, aż w 1646 roku kanonik wileński ksiądz Paweł Klaczkowski odzyskał budynek i przypisany do parafii majątek Ganczary od księcia Bogusława Radziwiła. XVII wiek przyniósł miasteczku ciężkie próby. Podczas wojny z Moskwą świątynia i osada całkowicie spłonęły. O skali zniszczeń świadczy fakt, że gdy w 1652 roku książę Bogusław Radziwiłł dawał Żuprany pod zastaw, ich wartość szacowano na 40 tysięcy złotych, a w 1666 zdołał pożyczyć pod ich zastaw zaledwie 24 tysiące złotych. Z pożarem wiąże się jednak niezwykłe wydarzenie. Wysoko nad ołtarzem na belce umocowany był drewniany krzyż. Po opadnięciu płomieni, wśród dymiących zgliszcz odnaleziono go, był całkowicie nietknięty przez ogień. Ta cudowna relikwia przetrwała do dziś i spoczywa w bocznym ołtarzu obecnej świątyni. Nowy kościół odbudowano w 1692 roku dzięki funduszom córki Bogusława Radziwiła. Pod koniec XVIII wieku, u schyłku Rzeczpospolitej, Żuprany i okoliczne wsi były znane jako hrabstwo żuprańskie. Co wydarzyło się tu dalej, jak powstał dzisiejszy kościół, jak przetrwał lata komunizmu, o tym w kolejnym programie. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Stachurskim oraz jego przebojowym utworze Typ niepokorny. Stachurski, czyli Jacek Władysław Łaszczoch Stachurski, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów muzyki pop, dance i klubowej, kojarzony również z disco polo. Urodził się 26 stycznia 1966 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Jego przygoda z muzyką zaczęła się w latach 80. Stachurski był wtedy wokalistą rockowego zespołu IF, który później zmienił nazwę na IF Boys. Grupa działała około 5 lat, jednak zakończyła działalność z powodów finansowych. Po rozpadzie zespołu Stachurski został prezenterem lokalnego radia w Pszczynie. To właśnie wtedy zaczął używać pseudonimu Stachurski. Nazwa pochodziła od nazwiska jego wieloletniej znajomej i z czasem stała się jego artystycznym nazwiskiem. Przełomowym momentem był rok 1994. Stachurski nagrał wtedy piosenkę Taki jestem, która była również pierwszym singlem z jego debiutanckiej płyty o tym samym tytule. Od tego momentu rozpoczęła się jego kariera solowa. W kolejnych latach artysta zdobywał coraz większą popularność, nagrywając przede wszystkim muzykę pop i dance. Jego piosenki regularnie pojawiały się w polskich mediach, a on sam stał się jednym z najbardziej charakterystycznych wokalistów polskiej sceny muzyki popularnej. W 2002 roku nagrał tytułową piosenkę do serialu Samo życie. 4 lata później otrzymał słowika publiczności podczas festiwalu w Sopocie za utwór Z każdym twym oddechem. W 2011 roku Stachurski wziął udział w nagraniu piosenki Muzyki Moc, stworzonej z okazji 10-lecia stacji Viva Polska. Utwór, wykonany wspólnie z 11 innymi artystami, zdobył nagrodę Viva Comet. W tym samym czasie nominowany był również jego przebój Dosko, a sam Stachurski otrzymał nominację w kategorii Artysta Roku. Ważnym etapem jego kariery był rok 2015. Od tego czasu Stachurski zaczął nagrywać przede wszystkim muzykę klubową i dance, coraz częściej pojawiając się również na scenie disco polo. W tym samym roku rozpoczął współpracę z DJ-em BBX-em. Razem nagrali m.in. utwory Kieliszki z 2015 roku oraz Essa z 2017. Oba single zostały później wyróżnione platynowymi.

pochodziły m.in. utwory Zimna Lufa i Doskozza. W 2020 roku Stachurski wydał kolejne single Bella Mamacita, nagrany z udziałem hiszpańskiego wokalisty Henrygo Mendeza oraz Ayessa. Do obu utworów powstały teledyski. Skala jego popularności znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży. Szacuje się, że Stachurski sprzedał w Polsce prawie 700 tysięcy kaset i płyt CD. Otrzymał m.in. złote płyty za albumy Finał, Wspaniałe polskie przeboje i 2009, a platynowe za takie wydawnictwa jak 1996, Urodziłem się, aby grać, 1999, Moje najlepsze piosenki, 1 i Trwam. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 6. albumu studyjnego, wydanego w 2000 roku. Jest coverem utworu The One and Only brytyjskiego piosenkarza Chesneya Hawksa. Przed państwem Stachurski, typ niepokorny.

0: znadniemna i baryzyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i baryzyny. Na falach Radio Racja

Spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

umacniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo wódki. Ale przedziwnie.